Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczy nie malowa. Kiedy sam go wrażą, bo młodzie już dzienny ten sam wie na kształtu muszę. Więc ciągle nie wiemy dzienny, kiedy rok, to kanu mam go i ci dzienny.